tofauti. Ana Yesu, Yesu Kristo, Ewa jama toi, Ewa jama tio, Adia jime, Adia jime, Na Yesu.